wonderful Yesu Christo se men kan chaso odo dia wutia bia esa ze onim adwen kwa.